0: Reka tuve ngaho onyi kwibagazwa kirundi munywanyi ku murongo alo.
1: Alo alo.
0: Wi tuyaga nande.
1: Yaga na Jacqueline batazira mama dise ku gasero.
0: Jacqueline ngaho ku gasero.
1: Ego.
0: Waramutsimole.
1: Ego.
0: Mhm, turamukaye tube turalinjura kuri ndega jaki.
1: Mugenzi wanje bafana imburare temo.
0: Mhm.

0: Reka tuve ari yanye kugwa inkona twa kirundi munywanya lo.
1: Ndi mara
0: gose mbya bacha na itima henga mihanyuma. Sa. Kumaka kabimbo na na na ho

0: Zanzibar.
1: Le kanakiru ndi munywanya lo.
0: Ariko nazi kuri oko kon. Nacho bitwaye no baba dadi mani nyase.
1: Isa wangozi nga mga sekewe enda gushimile chane. Atariko tukariko tulakulikia mga matara ya maze gubashika. Raisa mnyavira wangu jore giza kurishiru waona papa na mama waona Vanessa na Dafroza na Elvis. Meshaki na Tiena vya na Elvis na Darcy. Shama na Venison na Venison na Beningo wabasa wakili bihevzi.